Kwasemie. Osra hinie ne ti se. Ejapadie bia. Obi di kwase efu obi mu. Anaze sika kokobi. Enona obi